bobbity bobbity diddle zit, bobbity bobbity diddle zit, yes. Man, my ribbon is eating. Yeah. Up the lazy river.